0: na jednej strani Goran Kara, na drugiej strani pan
1: Dalmatinska od Jadra na Milo. Najlipša si kad obuče
0: Marko Škugori, Dalmatinsko vilo. Vi klikate, vi odločate in jutri zjutraj razglasimo zmagovalca.
2: Glasujmo na Facebooku,
3: Instagramu
2: in radioaktual.si.